0: hity din Sobota.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Największy dance hity. Usłuchaj czasu.
1: Dance hity.
0: Radio City.